Voyage, voyage, hotel i party u 18 sati 15 minuti. Dobrodošli na talase K4 radija na 966. Još jedan veliki hit u nastavku. Čuli smo prethodno Shawn Mendeza i Camilo Cabello, Senorita. Ovoga puta J Balvin i Willie Williams, Mi Gente. Nakon toga jako brzo Aira Star i numera Rush.